ty, čo v salgo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Vedi le paramieče, áno, šero si ma jej, kdy kabrik, kdy mesa jej. Mangel tu, bata šale mangel tu. Mangel tu.